0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: aktual.
1: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualowa galama.

0: partner aktualnega galame sporoča. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.

0: Gregi pravi, da je betala za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži Rita!
0: Sam zameni plesavca.
2: Petkova pumpa z Nino Cirkovi.